tramwaj przyjechał mi przez śniadanie. Bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tyle było go.

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Mamy dzisiaj piątek, 31 dzień lipca i 212 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Ignacy i Helena, ale także Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy dzisiaj również pracownikom skarbowości i administratorem, bo dzisiaj dzień skarbowości i dzień administratora. Szeroko rozumianego oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to po pierwsze mogę Was zaprosić dzisiaj do klubu Studio, a tam o 20 w ramach Student Chili koncert. Koncert bardzo sympatyczny, bo Paweł Mosek Band będzie koncertował, w związku z tym zapraszam. Natomiast jakbyście woleli trochę ostrzejsze brzmienia, to podpowiem, że w Hyde Parku również o godzinie 19 dla odmiany koncertować będzie Municipal Waste, Hamulec i Sanity Control. Jednym słowem, bardzo ostre brzmienia, to o godzinie 19. Natomiast jutro w sobotę 1 sierpnia w ramach Student, czyli o godzinie 20 w klubie Studio Crack Bronze będzie Was zabawiał. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję, myślę, że dosyć ciekawą, bo premierowy film Młody Washington, a generalnie chodzi o młodość George'a Washingtona, który trochę później został ojcem narodu amerykańskiego. Zaczynał od geodezji podobno, ale nie jestem tego pewien. Natomiast później walczył o życie, walczył o honor, walczył o lojalność, a później wystawiony najczynniejszą próbę, czyli po prostu wojnę o niepodległość. A film Młody Washington możecie obejrzeć dzisiaj i jutro o godzinie 20 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące. Tutaj smutna wiadomość, bo zmarł profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Magiera, specjalista z inżynierii chemicznej i procesowej, a poza tym ekspert zagadnień związanych z technologiami przemysłowymi, ochroną środowiska oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Oczywiście absolwent i przy okazji wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej, również przedsiębiorca, a także, i to może akurat najbardziej znana funkcja w ostatnim czasie pana profesora, to Fundacja Wspierania Młodych Talentów imienia profesora Janusza Magiery. Pan profesor zmarł w miniony piątek, natomiast dzisiaj o godzinie 13.40 msza żałobna z pożegnaniem na cmentarzu rakowickim. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na stronie internetowej www.nowinki.pk.edu.pl. Tam wchodzimy i klikamy przycisk Włącz Radio. I to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my nadajemy dla Was cały czas na okrągło, czyli dzień po dniu, godzina po godzinie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że można również skoncentrować się również na programach autorskich. A skoro tak, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia o godzinie 17 będzie informacyjny programik. Natomiast o 20 jutro z naszej odkurzonej, czyli materiały może nie premierowe, ale w każdym razie prapremierowe można chyba określić, bo są to rzeczy, które bardzo dawno na naszej antenie były prezentowane, a oczywiście pochodzą z naszego archiwum. Natomiast dzisiaj, tuż po 21, herbatka, na którą Was serdecznie zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Chociaż dzisiaj to będą bardziej gwieździste historie, można by powiedzieć, no bo w końcu można powiedzieć, że od Per Astera ad Astra, czyli sięgamy do gwiazd, moi drodzy. Tak przynajmniej wychodzi dzisiaj mi z rachunku prawdopodobieństwa, w zasadzie no po prostu zestawienia tego, co udało mi się przygotować.

Dlaczego akurat do gwiazd? No cóż, moi drodzy, tak się okazuje, że wielu z nas jako mentalnie jest przygotowanych na to i już rozważa o tym, jakie są reperkusje tego, że gdzieś tam w przestworzach kosmosu istnieją inne formy życia, które być może szukają kontaktu z nami. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że przecież ten kontakt już dawno został nawiązany, no bo różnie to się rozkłada. W dodatku był Roswell, było jeszcze parę innych miejsc, gdzie ewentualnie statki obcych się pojawiały, no ale jak na razie poza no może niektórymi wtajemniczonymi i tymi, którzy nie chcą również ewentualnie o czymś takim opowiadać, ale wiedzą o tym dużo więcej i realnie, to nie wiadomo. Natomiast nie zmienia to faktu, że takie kontakty, bliskie spotkania oczywiście jak najbardziej rozważamy i się zastanawiamy, jak do tego mogłoby dojść. Oczywiście może być to tak, jak mieliśmy obejrzeć okazję w sławnym filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia, gdzie akurat obcy przylecieli no i zaczęli po pierwsze wzywać, a później ewentualnie oddali nawet porwanych, zaproszonych w gościnę naszych współobywateli planetarnych, ziemskich. No i później okazuje się, że to wszystko oczywiście było jak najbardziej fikcja. No może być jeszcze oczywiście IT i tak dalej, no ale o tym może nie wspominajmy na tym etapie.

Jednak wracając jakby do podstawy naszego pytania, to w jaki sposób mamy szansę znaleźć te obce cywilizacje, czy ewentualnie odkryć? No w końcu patrzymy w niebo i coraz bardziej apetyt podnosi nam w tym zakresie, przynajmniej oczywiście informacja, że odkrywamy kolejne planety, które znajdują się w innych układach słonecznych, w innych układach gwiezdnych. No i cały czas przybywa takich planet, które stwierdzamy. Co więcej, w tej chwili nasza technologia już na tyle poszła do przodu, że no, nie jest to kwestia tylko i wyłącznie stwierdzenia, że wokół jakiejś gwiazdy kręci się planeta, ale już nawet zaczynamy określać, czy są to na przykład gwiazdy takie gazowe olbrzymy, czy są to ewentualne takie planety, na których w naszym rozumieniu życie może być. Planet przybywa, odpowiedzi na razie jak nie mamy, bo ciężko jest odnieść sposób, w jaki możemy potwierdzić obecność jakiejś obcej formy życia. Tym bardziej, że mówimy o niewyobrażalnych odległościach, dość powiedzieć, że do najbliższej gwiazdy wszelkie sygnały radiowe lecą kilka ładnych lat, a są takie, do których powiedzmy nawet pierwsze transmisje radiowe, które zostały wykonane, znaczy mówię o transmisjach nie tyle może KF-owych, bo te nie do końca, że tak powiem, przebijają się przez jonosferę, ale o emisjach krótkofalowych, które mają już w tej chwili tak pod 80-90 lat, no jeszcze nie dotarły, no bo biorąc pod uwagę, że są światy, do których światło dociera w miliardach lat, no to oczywiście robi tutaj duże, duże wrażenie. A że wszystko to oczywiście jest ze sobą w jakiś sposób powiązane, no to mamy dylematy.

że w kosmosie mamy do czynienia z gwiazdami, które odznaczają się niejednokrotnie albo szczególnym składem chemicznym, albo na przykład ich jasność ulega niewytłumaczalnie bardzo dużym wahaniom. No i kwestie te oczywiście wprowadzają astronomów w zakłopotanie, zaś niektórych skłaniają do tezy, że mogą za tym stać obce formy życia. No i tutaj pojawia się kandydatka niemalże idealna do sprawdzenia tej teorii, ponieważ mowa tutaj o gwiaździe Przybylskiego. To nazwisko nie jest przypadkowe, no bo za jej odkryciem stoi polski astronom. Natomiast właśnie ta gwiazda wzbudza wiele kontrowersji i zastanowienia. Dlaczego? No cóż, o tym za chwilę.

Dlaczego Gwiazda Przybylskiego jest fenomenem w skali kosmosu? Czy zwraca naszą uwagę w ten znaczący sposób? No cóż, po pierwsze chodzi o to, że jest to gwiazda, która znajduje się 356 lat świetlnych od nas. W związku z tym no, sygnały radiowe przynajmniej naszej świadomej cywilizacji technicznej jeszcze nie miały szansy dotrzeć, no chyba że stamtąd ktoś się do nas przypałętał. Zlokalizowana jest zresztą w południowej części gwiazdozbioru Centaura, czyli na południowej półkuli, a obiekt ten został odkryty w 1961 roku przez polskiego astronoma Antoniego Przybylskiego, no, skądinąd człowieka, który większość życia spędził w Australii, ale wracając do innych ciał niebieskich, nie mówię o astronomach oczywiście, gwiazda ta jest naprawdę wyjątkowa.

Dlaczego gwiazda Przybylskiego jest taka wyjątkowa? Ano dlatego, że ma bardzo unikalne widmo wskazujące na występujące tu duże ilości pierwiastków ziem rzadkich, m.in. strontu, niobu, cezu, litu i trutoru, no i w tym również niezwykle krótkotrwałych izotopów promieniotwórczych. Jednocześnie posiada wyjątkowo małe ilości bardziej powszechnych pierwiastków, m.in. żelaza czy niklu. Zresztą według naukowców jest to gwiazda, w zasadzie atmosfera tej gwiazdy jest bardzo wysoka, wysokomagnetyczna. Uwarstwiona i chemicznie osobliwa, to delikatnie rzecz ujmując, zaś sam obiekt ma nieco wyższą temperaturę niż nasze Słońce. Dodatkowo jeszcze należałoby powiedzieć, że gwiazda Przybylskiego ma masę wynoszącą 1,5 masy Słońca i ma około 1,5 miliarda lat, zatem znajduje się dokładnie pod koniec swojego życia. Ciekawą kwestią jest także to, że ma bardzo małą prędkość obrotową, wynoszącą zaledwie 3,5 km na sekundę.

No ale czy jest to coś wyjątkowego? Kosmos generalnie jest miejscem, gdzie wiele wyjątkowych, niezwykłych rzeczy się znajduje. No ale jak się okazuje, według specjalistów, według znanych nam obecnie naturalnych mechanizmów, obiekt taki, a w zasadzie ten konkretny obiekt, posiada pierwiastki, których nie powinien mieć, dlatego też pojawia się pytanie, skąd elementy znalazły się w widmie gwiazdy. Skąd te wątpliwości? No bo według analiz gwieździe Przybylskiego mogą znaleźć się takie pierwiastki jak Promet, Aktyn, Protaktyn, Neptun, Pluton, Merkur, Berkel, Clifford, no i przy okazji Einstein. Ich obecność jest trudna do określenia z powodu ich bardzo szybkiego okresu połowicznego rozpadu. Zresztą dodatkowo należałoby chyba dodać jeszcze jedną sprawę, bo pierwiastki te w zasadzie nie występują w przyrodzie, z wyjątkiem najprawdopodobniej właśnie gwiazdy Przybylskiego. No bo cóż można powiedzieć, jedyny izotop Prometu nie ma okresu połowicznego rozpadu dłuższego niż 17 lat z okładem, no i wskazuje to, że musi istnieć jakiś ciągły proces, w którym jest on wytwarzany. Z kolei pierwiastek Einstein i Kaliforn są uważane za pierwiastki syntetyczne, czyli takie cząstki, które mogłyby być stworzone tylko przez ludzi albo i nie ludzi.

No właśnie, nie ludzi. Tu od razu trzeba wejść w rozważania czysto merytoryczne, bo jednym z potencjalnych wyjaśnień tej wyjątkowości Gwiazdy Przybyskiego może być obecność w jej pobliżu gwiazdy neutronowej, która bombardowałaby górne warstwy atmosfery tej gwiazdy, no i skutkowałoby to tworzeniem się różnego rodzaju reakcji i pierwiastków. Jednakże do tej pory nie udokumentowano istnienia takiego kosmicznego towarzysza. No, nie jest to oczywiście jedyne wyjaśnienie, bo kolejnym wyjaśnieniem może być na przykład rozpad nieodkrytych jeszcze superciężkich pierwiastków należących do hipotetycznej wyspy stabilności. Mają tutaj należeć pierwiastki, których jądra atomowe wykazują wyższą trwałość. Zresztą te obserwowane obecnie dziwne pierwiastki miałyby być produktami ich rozpadu. No ale czy to akurat stanowi jakiś asumpt w dyskusji o przybyszach z obcych gwiazd?

Okazuje się, że te dwie teorie, dwa wyjaśnienia oczywiście nie, ale jest też trzecia teoria, która mogłaby tutaj skutkować oczywiście wieloma kwestiami i wyjaśniała również w sposób nieortodoksyjny sytuację związaną z obecnością tych niezwykle rzadkich pierwiastków. Otóż są naukowcy, którzy sugerują, że wzrost ilości nietypowych pierwiastków w Gwieździe Przybylskiego może być efektem ubocznym funkcjonowania zaawansowanej obcej cywilizacji, która pozbywa się zbędnej radioaktywnej materii. Jednocześnie cywilizacja ta może celowo umieszczać tak charakterystyczne pierwiastki w swojej gwieździe, by zaznaczyć swoją obecność i przyciągnąć uwagę. No, zresztą można również powiedzieć, że takie ciągłe wysyłanie w kosmos sygnałów jest kosztowne energetycznie, no i można domniemywać, że mało kto by się na to zdecydował. Zresztą nie ma również pewności, czy sygnał dotrze, tego typu sygnał oczywiście, dotrze do innej cywilizacji, dlatego też jednym z wyjść może być właśnie umieszczanie w kosmosie jednoznacznych znaków obecności. Czy to akurat przynosi jakieś efekty? No cóż, nie wiemy, bo żeby odkryć prawdę, należy pogłębiać naszą wiedzę o kosmosie, no badać Gwiazdę Przybylskiego, a być może w pewnej przyszłości wybrać się tam, aby sprawdzić to na własne oczy, czym spowodowane są te animozje i anomalie pojawiające się w związku z tą gwiazdą. Natomiast pikanterii temu wszystkiemu może dodać jeszcze jeden aspekt, ponieważ Gwiazda Przybylskiego charakteryzuje się również dużą zmiennością jasności świecenia, co mogłoby również wskazywać na inne formy odbioru energii wokół tej gwiazdy, no bo wiadomo, że fotowoltaika u nas zaczyna coraz mocniej być odczuwalna i odbieralna jako źródło energii. W związku z tym może się okazać, że taka, no powiedzmy, instalacja, która częściowo zakrywa część sfery całej gwiazdy, całej heliosfery danego obiektu, byłaby oczywiście rozwiązaniem i tej kwestii. 是世界上最屌的乐团。

Oczywiście, wszystkie te argumenty mogą być prawdziwe, jak i również mogą być nieprawdziwe, bo może się okazać, że bazuje to na zupełnie innych przesłankach. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście gwiazda Przybylskiego, poza innymi efektami, jest również niezwykle, ale to niezwykle ciekawym obiektem, który myślę, że w pewnych okolicznościach należałoby po prostu badać i zająć się po prostu wyjaśnieniem kwestii, skąd akurat takie elementy i takie zjawiska się tam pojawiają. A skoro tak, no cóż, zostaje otwarte pole do popisu dla naukowców, inżynierów, no i oczywiście nowych technik badawczych. A za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który go przygotował.

0: I certainly was in the right.
1: Why? It wasn't coming on 3rd 11.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj piątek, 31 dzień lipca i 212 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Ignacy i Helena, ale także Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy dzisiaj również pracownikom skarbowości i administratorem, bo dzisiaj dzień skarbowości i dzień administratora. Szeroko rozumianego oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to po pierwsze mogę Was zaprosić dzisiaj do klubu Studio, a tam o 20 w ramach Student Chili koncert. Koncert bardzo sympatyczny, bo Paweł Mosek Band będzie koncertował, w związku z tym zapraszam. Natomiast jakbyście woleli trochę ostrzejsze brzmienia, to podpowiem, że w Hyde Parku również o godzinie 19 dla odmiany koncertować będzie Municipal Waste, Hamulec i Sanity Control. Jednym słowem, bardzo ostre brzmienia, to o godzinie 19. Natomiast jutro w sobotę 1 sierpnia w ramach Student, czyli o godzinie 20 w klubie Studio Crack Bronze będzie Was zabawiał. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję, myślę, że dosyć ciekawą, bo premierowy film Młody Washington, a generalnie chodzi o młodość George'a Washingtona, który trochę później został ojcem narodu amerykańskiego. Zaczynał od geodezji podobno, ale nie jestem tego pewien. Natomiast później walczył o życie, walczył o honor, walczył o lojalność, a później wystawiony najczynniejszą próbę, czyli po prostu wojnę o niepodległość. A film Młody Washington możecie obejrzeć dzisiaj i jutro o godzinie 20 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące. Tutaj smutna wiadomość, bo zmarł profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Magiera, specjalista z inżynierii chemicznej i procesowej, a poza tym ekspert zagadnień związanych z technologiami przemysłowymi, ochroną środowiska oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Oczywiście absolwent i przy okazji wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej, również przedsiębiorca, a także, i to może akurat najbardziej znana funkcja w ostatnim czasie pana profesora, to Fundacja Wspierania Młodych Talentów imienia profesora Janusza Magiery. Pan profesor zmarł w miniony piątek, natomiast dzisiaj o godzinie 13.40 msza żałobna z pożegnaniem na cmentarzu rakowickim. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na stronie internetowej www.nowinki.pk.edu.pl. Tam wchodzimy i klikamy przycisk Włącz Radio. I to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my nadajemy dla Was cały czas na okrągło, czyli dzień po dniu, godzina po godzinie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że można również skoncentrować się również na programach autorskich. A skoro tak, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia o godzinie 17 będzie informacyjny programik. Natomiast o 20 jutro z naszej odkurzonej, czyli materiały może nie premierowe, ale w każdym razie prapremierowe można chyba określić, bo są to rzeczy, które bardzo dawno na naszej antenie nie były prezentowane, a oczywiście pochodzą z naszego archiwum. Natomiast dzisiaj, tuż po 21, herbatka, na którą Was serdecznie zapraszam.

Mamy dzisiaj piątek, 31 dzień lipca i 212 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Ignacy i Helena, ale także Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy dzisiaj również pracownikom skarbowości i administratorem, bo dzisiaj dzień skarbowości i dzień administratora. Szeroko rozumianego oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to po pierwsze mogę Was zaprosić dzisiaj do klubu Studio, a tam o 20 w ramach Student Chili koncert. Koncert bardzo sympatyczny, bo Paweł Mosek Band będzie koncertował, w związku z tym zapraszam. Natomiast jakbyście woleli trochę ostrzejsze brzmienia, to podpowiem, że w Hyde Parku również o godzinie 19 dla odmiany koncertować będzie Municipal Waste, Hamulec i Sanity Control. Jednym słowem, bardzo ostre brzmienia, to o godzinie 19. Natomiast jutro w sobotę 1 sierpnia w ramach Studio, czyli o godzinie 20 w klubie Studio, Crack Bronze będzie Was zabawiał. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję, myślę, że dosyć ciekawą, bo premierowy film Młody Washington, a generalnie chodzi o młodość George'a Washingtona, który trochę później został ojcem narodu amerykańskiego. Zaczynał od geodezji podobno, ale nie jestem tego pewien. Natomiast później walczył o życie, walczył o honor, walczył o lojalność, a później wystawiony najczynniejszą próbę, czyli po prostu wojnę o niepodległość. A film Młody Washington możecie obejrzeć dzisiaj i jutro o godzinie 20 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące. Tutaj smutna wiadomość, bo zmarł profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Magiera, specjalista z inżynierii chemicznej i procesowej, a poza tym ekspert zagadnień związanych z technologiami przemysłowymi, ochroną środowiska oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Oczywiście absolwent i przy okazji wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej, był również przedsiębiorca, a także, i to może akurat najbardziej znana funkcja w ostatnim czasie pana profesora, to Fundacja Wspierania Młodych Talentów imienia profesora Janusza Magiery. Pan profesor zmarł w miniony piątek, natomiast dzisiaj o godzinie 13.40 msza żałobna z pożegnaniem na cmentarzu rakowickim. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na stronie internetowej www.nowinki.pl. Tam wchodzimy i klikamy przycisk Włącz Radio. I to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my nadajemy dla Was cały czas na okrągło, czyli dzień po dniu, godzina po godzinie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że można również skoncentrować się również na programach autorskich. A skoro tak, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia o godzinie 17 będzie informacyjny programik. Natomiast o 20 jutro z naszej odkurzonej, czyli materiały może nie premierowe, ale w każdym razie prapremierowe można chyba określić, bo są to rzeczy, które bardzo dawno na naszej antenie były prezentowane, oczywiście pochodzą z naszego archiwum. Natomiast dzisiaj, tuż po 21, herbatka, na którą Was serdecznie zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w kolejnej odsłonie inżynierskich historii. Chociaż dzisiaj to będą bardziej gwieździste historie, można by powiedzieć, no bo w końcu można powiedzieć, że od Per Astera ad Astra, czyli sięgamy do gwiazd, moi drodzy. Tak przynajmniej wychodzi dzisiaj mi z rachunku prawdopodobieństwa, w zasadzie no po prostu zestawienia tego, co udało mi się przygotować.

Dlaczego akurat do gwiazd? No cóż, moi drodzy, tak się okazuje, że wielu z nas jako mentalnie jest przygotowanych na to i już rozważa o tym, jakie są reperkusje tego, że gdzieś tam w przestworzach kosmosu istnieją inne formy życia, które być może szukają kontaktu z nami. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że przecież ten kontakt już dawno został nawiązany, no bo różnie to się rozkłada. W dodatku był Roswell, było jeszcze parę innych miejsc, gdzie ewentualnie statki obcych się pojawiały, no ale jak na razie poza no może niektórymi wtajemniczonymi i tymi, którzy nie chcą również ewentualnie o czymś takim opowiadać, ale wiedzą o tym dużo więcej i realnie, to nie wiadomo. Natomiast nie zmienia to faktu, że takie kontakty, bliskie spotkania oczywiście jak najbardziej rozważamy i się zastanawiamy, jak do tego mogłoby dojść. Oczywiście może być to tak, jak mieliśmy obejrzeć okazję w sławnym filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia, gdzie akurat obcy przylecieli no i zaczęli po pierwsze wzywać, a później ewentualnie oddali nawet porwanych, zaproszonych w gościnę naszych współobywateli planetarnych, ziemskich. No i później okazuje się, że to wszystko oczywiście było jak najbardziej fikcją. No może być jeszcze oczywiście IT i tak dalej, no ale o tym może nie wspominajmy na tym etapie.

Jednak wracając jakby do podstawy naszego pytania, to w jaki sposób mamy szansę znaleźć te obce cywilizacje, czy ewentualnie odkryć? No w końcu patrzymy w niebo i coraz bardziej apetyt podnosi nam w tym zakresie, przynajmniej oczywiście informacja, że odkrywamy kolejne planety, które znajdują się w innych układach słonecznych, w innych układach gwiezdnych. No i cały czas przybywa takich planet, które stwierdzamy. Co więcej, w tej chwili nasza technologia już na tyle poszła do przodu, że no nie jest to kwestia tylko i wyłącznie stwierdzenia, że wokół jakiejś gwiazdy kręci się planeta, ale już nawet zaczynamy określać, czy są to na przykład gwiazdy takie gazowe olbrzymy, czy są to ewentualne takie planety, na których w naszym rozumieniu życie może być. Planet przybywa, odpowiedzi na razie jak nie mamy, bo ciężko jest odnieść sposób, w jaki możemy potwierdzić obecność jakiejś obcej formy życia. Tym bardziej, że mówimy o niewyobrażalnych odległościach, dość powiedzieć, że do najbliższej gwiazdy wszelkie sygnały radiowe lecą kilka ładnych lat, a są takie, do których powiedzmy nawet pierwsze transmisje radiowe, które zostały wykonane, znaczy mówię o transmisjach nie tyle może KF-owych, bo te nie do końca, że tak powiem, przybijają się przez jonosferę, ale o emisjach krótkofalowych, które mają już w tej chwili tak pod 80-90 lat, no jeszcze nie dotarły, no bo biorąc pod uwagę, że są światy, do których światło dociera w miliardach lat, no to oczywiście robi tutaj duże, duże wrażenie. A że wszystko to oczywiście jest ze sobą w jakiś sposób powiązane, no to mamy dylematy.

że w kosmosie mamy do czynienia z gwiazdami, które odznaczają się niejednokrotnie albo szczególnym składem chemicznym, albo na przykład ich jasność ulega niewytłumaczalnie bardzo dużym wahaniom. No i kwestie te oczywiście wprowadzają astronomów w zakłopotanie, zaś niektórzy skłaniają do tezy, że mogą za tym stać obce formy życia. No i tutaj pojawia się kandydatka niemalże idealna do sprawdzenia tej teorii, ponieważ mowa tutaj o gwiaździe Przybylskiego. To nazwisko nie jest przypadkowe, no bo za jej odkryciem stoi polski astronom. Natomiast właśnie ta gwiazda wzbudza wiele kontrowersji i zastanowienia. Dlaczego? No cóż, o tym za chwilę. How do you describe a feeling?

Dlaczego Gwiazda Przybylskiego jest fenomenem w skali kosmosu? Czy zwraca naszą uwagę w ten znaczący sposób? No cóż, po pierwsze chodzi o to, że jest to gwiazda, która znajduje się 356 lat świetlnych od nas. W związku z tym no, sygnały radiowe przynajmniej naszej świadomej cywilizacji technicznej jeszcze nie miały szansy dotrzeć, no chyba, że stamtąd ktoś się do nas przypałętał. Zlokalizowana jest zresztą w południowej części gwiazdozbioru Centaura, czyli na południowej półkuli, a obiekt ten został odkryty w 1961 roku przez polskiego astronoma Antoniego Przybylskiego, skądinąd człowieka, który większość życia spędził w Australii, ale wracając do innych ciał niebieskich, nie mówię o astronomach oczywiście, gwiazda ta jest naprawdę wyjątkowa.

Dlaczego gwiazda Przybylskiego jest taka wyjątkowa? Ano dlatego, że ma bardzo unikalne widmo wskazujące na występujące tu duże ilości pierwiastków ziem rzadkich, między innymi strontu, niobu, cezu, litu i trutoru, no i w tym również niezwykle krótkotrwałych izotopów promieniotwórczych, jednocześnie posiada wyjątkowo małe ilości bardziej powszechnych pierwiastków, między innymi żelaza czy niklu. Zresztą według naukowców jest to gwiazda, w zasadzie atmosfera tej gwiazdy jest bardzo wysoka, wysokomagnetyczna. Uwarstwiona i chemicznie osobliwa, to delikatnie rzecz ujmując, zaś sam obiekt ma nieco wyższą temperaturę niż nasze Słońce. Dodatkowo jeszcze należałoby powiedzieć, że gwiazda Przybylskiego ma masę wynoszącą 1,5 masy Słońca i ma około 1,5 miliarda lat, zatem znajduje się dokładnie pod koniec swojego życia. Ciekawą kwestią jest także to, że ma bardzo małą prędkość obrotową, wynoszącą zaledwie 3,5 km na sekundę.

No ale czy jest to coś wyjątkowego? Kosmos generalnie jest miejscem, gdzie wiele wyjątkowych, niezwykłych rzeczy się znajduje. No ale jak się okazuje, według specjalistów, według znanych nam obecnie naturalnych mechanizmów, obiekt taki, a w zasadzie ten konkretny obiekt, posiada pierwiastki, których nie powinien mieć, dlatego też pojawia się pytanie, skąd elementy znalazły się w widmie gwiazdy. Skąd te wątpliwości? No bo według analiz gwieździe Przybylskiego mogą znaleźć się takie pierwiastki jak Promet, Aktyn, Protaktyn, Neptun, Pluton, Amery, Cure, Berkel, Clifford, no i przy okazji Einstein. Ich obecność jest trudna do określenia z powodu ich bardzo szybkiego okresu połowicznego rozpadu. Zresztą dodatkowo należałoby chyba dodać jeszcze jedną sprawę, bo pierwiastki te w zasadzie nie występują w przyrodzie, z wyjątkiem najprawdopodobniej właśnie gwiazdy Przybylskiego. No bo cóż można powiedzieć, jedyny izotop Prometu nie ma okresu połowicznego rozpadu dłuższego niż 17 lat z okładem, no i wskazuje to, że musi istnieć jakiś ciągły proces, w którym jest on wytwarzany. Z kolei pierwiastek Einstein i Kaliforn są uważane za pierwiastki syntetyczne, czyli takie cząstki, które mogłyby być stworzone tylko przez ludzi albo i nie ludzi.

No właśnie, nie ludzi. Tu od razu trzeba wejść w rozważania czysto merytoryczne, bo jednym z potencjalnych wyjaśnień tej wyjątkowości Gwiazdy Przybyskiego może być obecność w jej pobliżu gwiazdy neutronowej, która bombardowałaby górne warstwy atmosfery tej gwiazdy, no i skutkowałoby to tworzeniem się różnego rodzaju reakcji pierwiastków. Jednakże do tej pory nie udokumentowano istnienia takiego kosmicznego towarzysza. No, nie jest to oczywiście jedyne wyjaśnienie, bo kolejnym wyjaśnieniem może być na przykład rozpad nieodkrytych jeszcze superciężkich pierwiastków należących do hipotetycznej wyspy stabilności. Mają tutaj należeć pierwiastki, których jądra atomowe wykazują wyższą trwałość. Zresztą te obserwowane obecnie dziwne pierwiastki miały być produktami ich rozpadu. No ale czy to akurat stanowi jakiś asumpt w dyskusji o przybyszach z obcych gwiazd?

Okazuje się, że te dwie teorie, dwa wyjaśnienia oczywiście nie, ale jest też trzecia teoria, która mogłaby tutaj skutkować oczywiście wieloma kwestiami i wyjaśniała również w sposób nieortodoksyjny sytuację związaną z obecnością tych niezwykle rzadkich pierwiastków. Otóż są naukowcy, którzy sugerują, że wzrost ilości nietypowych pierwiastków w Gwieździe Przybylskiego może być efektem ubocznym funkcjonowania zaawansowanej obcej cywilizacji, która pozbywa się zbędnej radioaktywnej materii. Jednocześnie cywilizacja ta może celowo umieszczać tak charakterystyczne pierwiastki w swojej gwieździe, by zaznaczyć swoją obecność i przyciągnąć uwagę. No, zresztą można również powiedzieć, że takie ciągłe wysyłanie w kosmos sygnałów jest kosztowne energetycznie, no i można domniemywać, że no, mało kto by się na to zdecydował. Zresztą nie ma również pewności, czy sygnał dotrze, tego typu sygnał oczywiście, dotrze do innej cywilizacji, dlatego też jednym z wyjść może być właśnie umieszczanie w kosmosie jednoznacznych znaków obecności. Czy to akurat przynosi jakieś efekty? No cóż, nie wiemy, bo żeby odkryć prawdę, należy pogłębiać naszą wiedzę o kosmosie, no badać Gwiazdę Przybylskiego, a być może w pewnej przyszłości wybrać się tam, aby sprawdzić to na własne oczy, czym spowodowane są te animozje i anomalie pojawiające się w związku z tą gwiazdą. Natomiast pikanterii temu wszystkiemu może dodać jeszcze jeden aspekt, ponieważ Gwiazda Przybylskiego charakteryzuje się również dużą zmiennością jasności świecenia, co mogłoby również wskazywać na inne formy odbioru energii wokół tej gwiazdy, no bo wiadomo, że fotowoltaika u nas zaczyna coraz mocniej być odczuwalna i odbierana jako źródło energii. W związku z tym może się okazać, że taka, no powiedzmy, instalacja, która częściowo zakrywa część sfery całej gwiazdy, całej heliosfery danego obiektu, byłaby oczywiście rozwiązaniem i tej kwestii. 是世界上最屌的乐团。

Oczywiście wszystkie te argumenty mogą być prawdziwe, jak i również mogą być nieprawdziwe, bo może się okazać, że bazuje to na zupełnie innych przesłankach. Nie zmienia to jednak faktu, że oczywiście Gwiazda Przybylskiego poza innymi efektami jest również niezwykle, ale to niezwykle ciekawym obiektem, który myślę, że w pewnych okolicznościach należałoby po prostu badać i zająć się po prostu wyjaśnieniem kwestii, skąd akurat takie elementy i takie zjawiska się tam pojawiają. A skoro tak, no cóż, zostaje otwarte pole do popisu dla naukowców, inżynierów, no i oczywiście nowych technik badawczych. A za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który go przygotował.

0: on the audience. Bitch, come on, tell him.
1: Твоя кола, зай, да, ну!

Mamy dzisiaj piątek, 31 dzień lipca i 212 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Ignacy i Helena, ale także Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego życzymy dzisiaj również pracownikom skarbowości i administratorem, bo dzisiaj dzień skarbowości i dzień administratora. Szeroko rozumianego oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to po pierwsze mogę Was zaprosić dzisiaj do klubu Studio, a tam o 20 w ramach Studio and Chili koncert. Koncert bardzo sympatyczny, bo Paweł Mosek Band będzie koncertował, w związku z tym zapraszam. Natomiast jakbyście woleli trochę ostrzejsze brzmienia, to podpowiem, że w Hyde Parku również o godzinie 19 dla odmiany koncertować będzie Municipal Waste, Hamulec i Sanity Control. Jednym słowem, bardzo ostre brzmienia, to o godzinie 19. Natomiast jutro w sobotę 1 sierpnia w ramach Studio, czyli o godzinie 20 w klubie Studio Crack Bronze będzie Was zabawiał. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to mam dla Was propozycję, myślę, że dosyć ciekawą, bo premierowy film Młody Washington, a generalnie chodzi o młodość George'a Washingtona, który trochę później został ojcem narodu amerykańskiego. Zaczynał od geodezji podobno, ale nie jestem tego pewien. Natomiast później walczył o życie, walczył o honor, walczył o lojalność, a później wystawiony najczynniejszą próbę, czyli po prostu wojnę o niepodległość. A film Młody Washington możecie obejrzeć dzisiaj i jutro o godzinie 20 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące. Tutaj smutna wiadomość, bo zmarł profesor doktor habilitowany inżynier Janusz Magiera, specjalista z inżynierii chemicznej i procesowej, a poza tym ekspert zagadnień związanych z technologiami przemysłowymi, ochroną środowiska oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Oczywiście absolwent i przy okazji wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej, również przedsiębiorca, a także, i to może akurat najbardziej znana funkcja w ostatnim czasie pana profesora, to Fundacja Wspierania Młodych Talentów imienia profesora Janusza Magiery. Pan profesor zmarł w miniony piątek, natomiast dzisiaj o godzinie 13.40 msza żałobna z pożegnaniem na cmentarzu rakowickim. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchanie Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać na stronie internetowej www.nowinki.pk.edu.pl. Tam wchodzimy i klikamy przycisk Włącz Radio. I to w zasadzie wszystko, co musicie zrobić, bo my nadajemy dla Was cały czas na okrągło, czyli dzień po dniu, godzina po godzinie. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że można również skoncentrować się również na programach autorskich. A skoro tak, to podpowiem, że jutro i pojutrze rano powtórki programów wieczornych zmieniającego tygodnia o godzinie 17 będzie informacyjny programik. Natomiast o 20 jutro z naszej odkurzonej, czyli materiały może nie premierowe, ale w każdym razie prapremierowe można chyba określić, bo są to rzeczy, które bardzo dawno na naszej antenie były prezentowane, a oczywiście pochodzą z naszego archiwum. Natomiast dzisiaj, tuż po 21, herbatka, na którą Was serdecznie zapraszam.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.